Мама, ньоканчи хуча сапа куна мантас, маня пай. Куна ньоканчи, ванью юраспис. Амен. Gloria al Padre, a la Bashkachun, Dios y Aya, Churi, Espíritu Santo. Imagina carga calerikpi con ampas, wini wini aileas. Amén. Credo, Kirina, Kirin tu kusha que hay Dios pi, jao pacharas, kai pacharas rurak, Señor Jesucristo pis, pay pachuk zapalia churi, pay mi Espíritu Santo manda runa tu kurka, Virgen Santa María manta pagarimurka, ponce pilato pachimi manda, tormento pasarka. Cruzbi, chakatashka, wanyushka, pambashka karka, ure pachaman irgurka, wanyushka kunamanta, kinsa punjawasha kaosarimurka, jao pachama sikarka, chepi Dios pa kali makimantiakun, chemanda kausa kruna kunata, wanyushka kunata staripangapa kshamunga. Espíritu Santo Piskirini, Santa Iglesia Catolicatas, Santo Kuniana Ponaras, Kuchakuna Kishprinaras, wanyushka kuna kaosarimunaras, Wini causaitas kirinimi. Amén. Al Espíritu Santo. Smaklia. Credo kirinar manashu smaktalia. Smaktalia. Kirin tu kusha que Dios pi jao pacharas kai pacharas rulak. Señor Jesucristo pi pachuk zapalia churi. Pai mi Espíritu Santo manda runa tu kurka.